No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie duże, dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać. Do tego w całej Polsce przelotne opady deszczu. Temperatura umiarkowana od 17 stopni do 20. Nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w górach w rejonie Karpat około 15.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i proszę bardzo, nowy tydzień, nowe wyzwania, wybiła 6, a my meldujemy się w studiu zwarci i gotowi. Dzień dobry.
9: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Witamy Was bardzo gorąco w ten poniedziałkowy poranek.
8: Wiemy, powrót do rzeczywistości po weekendzie bywa bolesny, ale obiecujemy, że z nami ta ewakuacja z łóżka przejdzie gładko.
9: Nalewamy mocną kawę, podkręcamy radio i oficjalnie odpalamy ten tydzień.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: patrzyłem przed chwilą w kalendarz, no i muszę przyznać, że data jest idealnie dobrana do okoliczności.
1: Oho, a co tam ciekawego wyczytałeś na ten 14 września?
0: Imieniny obchodzą Roxana, Bernard oraz Szymon, także życzymy wam wszystkiego co najlepsze, ale w nietypowych świętach przypadł nam dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym.
1: Poniedziałek o 6, genialny moment na tak.

0: polsku.
1: To teraz jest historia dla wszystkich, którzy po zapłaceniu rachunku robią dokładnie to, co ja, czyli chowają paragon i uznają, że temat jest zakończony. No, pewien twórca internetowy natomiast zapłacił w restauracji 161 zł i 80 groszy, a dopiero po wyjściu zobaczył dodatkowe 15 zł opłaty serwisowej.
2: I wrócił do restauracji.
1: No wrócił, no bo jak się okazało, tej opłaty wcześniej nie zauważył, obsługa początkowo nie chciała oddać tych pieniędzy, no tłumacząc, że w systemie po prostu tak jest.
2: Uwielbiam argumenty informacyjne. Człowiek pyta, dlaczego coś jest na rachunku, a odpowiedź brzmi, bo system.
1: Ostatecznie 15 zł odzyskał.
2: I teraz człowiek zaczyna się zastanawiać, co jeszcze może być na tym paragonie. Opłata za sztućce, za krzesło, za to, że klimatyzacja działa.
1: Za zajęcie stolika też może być. No, pakiet podstawowy, na przykład jedzenie, pakiet premium, możliwość siedzenia przy nim.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów, grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
2: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
3: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
2: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
1: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
4: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków nabytkowycznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
1: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
5: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
1: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki, Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
6: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Około 15 stopni o poranku w większej części kraju, na południowym wschodzie nieco chłodniej, około 10. Maksymalnie dzisiaj będzie 20, niebo częściowo zachmurzone, na południu Polski mocno albo całkowicie zachmurzone niebo i w całej Polsce może przelotnie padać.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
9: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
8: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w czterech setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy dwa. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79. Wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
10: Jest parę minut po godzinie 7:00. Prześwietlamy poniedziałkowy raport pogodowy. No i spójrzmy wprawdzie w oczy. Kalendarzowo mamy jeszcze tydzień lata, ale za oknem już taka jesień.
11: Oj tak, przywitało nas 13 stopni i szare niebo, a w ciągu dnia co prawda dobijemy do 20 stopni, ale bez parasola z domu lepiej się nie ruszać, bo może przelotnie popadać.
10: No szaro na zewnątrz, no to żaden problem, bo my nadrabiamy gorącą atmosferą w głośnikach i potężną dawką dobrego humoru.
11: Trzymajcie ciepłe kubki w dłoniach i ładujcie z nami poniedziałek. Baterię.
12: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: No i proszę bardzo, Włocławek może mieć nową linię autobusową i to taką bardzo naszą, bo ma być fajansowa.
1: Biała, we wzorki i do tego darmowa.
0: Ma jeździć z Placu Wolności przez 3 maja Łęcką, Królewiecką w okolice Starego Rynku, zatrzymując się praktycznie przy każdej przecznicy.
1: W końcu autobus, który nie będzie uciekał ze swojego przystanku.
0: No tylko spokojnie, na razie to są plany. Miasto najpierw musi znaleźć pieniądze na te fajansowe cuda.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa remont bursy. Uwzględniono przy tym rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska oraz dyskusyjny klub filmowy zaprasza na film Nie chcemy innej ziemi. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek posiada dwie bursy szkolne przy ulicy Mechaników oraz Alei Chopina. Ta pierwsza jest obecnie pusta z powodu prowadzonego remontu. W projekcie uwzględniono rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: To są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, ponieważ w ostatnich latach część wniosków osób, które starały się o możliwość zamieszkania w bursach, była odrzucana dlatego, że tych miejsc było po prostu za mało. No postanowiliśmy już jakiś czas temu kupić budynek, który należał do prywatnego właściciela, a wcześniej tam był zorganizowany hostel Phoenix na Alei Chopina. Oba te budynki zmieniają się. Budynek przy ulicy Mechaników jest aktualnie przebudowywany i tutaj pozyskaliśmy 100% dofinansowania bezzwrotnego ze środków szwajcarskich.
1: Budynek będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby bursy szkolnej, ale również przez osoby uczące się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Natomiast bursa przy Alei Chopina będzie częścią całego kompleksu sportowego. Ma to związek z utworzeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jej dolna część zostanie zaadaptowana na Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Jak Państwo wiedzą, uruchomiliśmy klasy Mistrzostwa Sportowego w nieprzypadkowym miejscu, bo w zespole szkół samochodowych, czyli w jednym kwartale ci młodzi ludzie będą mieszkać, będą mieli bazę sportową, bo baza ośrodka sportu i rekreacji jest do ich dyspozycji. No i będą mogli się rozwijać, a wszystko zostanie spięte kolejnym projektem. Dofinansowanie pozyskaliśmy bezzwrotne na zagospodarowanie 15 hektarów pod Park Grzywno, więc całość to będzie kompleks młodzieżowego, taki młodzieżowy ośrodek sportowy, który też deklarowałem, że stworzymy w kampanii wyborczej.
1: Pracę w bursie przy ulicy Mechaników wykonuje konsorcjum firm Kabo Borkowski z Włocławka i Fidem Budownictwo Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Ich koszt to blisko 21 milionów złotych. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. Tym razem w ramach projektu widzowie zobaczą film Nie chcemy innej ziemi. Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
3: Chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na seans, który, i mówię to z wielkim przekonaniem, nikogo nie pozostawi obojętnym. We wtorek o godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym w ramach bezpłatnego cyklu Filmowe podróże z Orlenem pokażemy film absolutnie wyjątkowy, zdobywcę ubiegłorocznego Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu, wstrząsającego dzieła pod tytułem Nie chcemy innej ziemi. Warto podkreślić, że Oscar to nie tylko zwieńczenie niesamowitej drogi tego filmu. Produkcja zachwyciła cały świat, zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu w Berlinie, została uznana za najlepszy dokument roku przez Europejską Akademię Filmową, a w Polsce święciła triumfy na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, zdobywając najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix. To potężny, niezwykły, intymny głos o tym, jak ważny dla każdego jest dom i prawo do godnego życia. Film ogląda się ze ściśniętym sercem i gardłem, ale to właśnie jest takie wielkie, zaangażowane kino, które otwiera nam oczy na świat. Przyjdźcie Państwo we wtorek. Przeżyjmy to wspólnie.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to doskonała okazja do rozmowy o wolności i trudnych doświadczeniach, które kształtują życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
2: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
1: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
3: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
4: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
1: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mocno zachmurzone niebo dzisiaj, im dalej na południe, tym bardziej. Na północy możliwe przejaśnienia, ale w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, czasem intensywne. Temperatura dzisiaj około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7 miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6 Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship. Philips w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
8: Chciałem po prostu tutaj powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
7: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskych supermistrzostw.
9: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczyłam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
7: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej Vuelty plasował się na drugim miejscu.
10: Jest parę minut po godzinie 8, pierwsze godziny tygodnia już za nami, a my nie zwalniamy tempa i napędzamy Was do działania.
11: Powiedzmy sobie szczerze, poniedziałek, szaro za oknem, umówmy się, że chyba nikomu z nas się dzisiaj tak nie chce po ludzku.
10: Ale właśnie od tego jesteśmy my, wrzucamy idealną muzykę, rozgrzewamy ten poniedziałkowy marazm, no i nadrabiamy braki w chęciach.
11: Bierzemy drugi łyk kawy i jedziemy do przodu z tym poniedziałkiem.

0: No to mam dobrą wiadomość dla tych, którzy chodzą szybko, no bo naukowcy sprawdzili ponad 100 tysięcy osób i wyszło im, że nie zawsze trzeba nabijać tysiące kroków.
1: Wystarczy czasami trochę przyspieszyć.
0: No właśnie, szczególne korzyści obserwowano przy około 30 minutach szybkiego marszu dziennie.
1: To ja od dzisiaj nie chodzę spóźniona. Ja robię trening interwałowy.
0: No tylko pamiętaj, żeby na przystanku nie zrobić jakiegoś rekordu świata.

0: No to teraz słuchajcie, bo we Włocławku miało stanąć 17 minitężni, mieszkańcy na nie zagłosowali, pieniądze były i nagle wkroczył sanepid.
1: I powiedział, że z tym zdrowiem, dla którego miały być te tężnie, może być różnie.
0: No według inspekcji takie urządzenia mogą sprzyjać namnażaniu się bakterii, grzybów czy też pleśni.
1: Piękny zwrot akcji, budżet obywatelski wygrał projekt, a później projekt przegrał z sanepidem.
0: No i tego głosowania już chyba nie dało się zrobić.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No trzeba przyznać, Klaudia Kazimierska znowu najlepsza. Tydzień temu wygrała finał diamentowej ligi, a teraz dorzuca zwycięstwo w Budapeszcie w Ultimate Championship.
1: Wrocławianka chyba uznała, że jedno zwycięstwo na tydzień to zdecydowanie za mało.
0: No i bardzo dobrze, tylko nie wiem, kiedy ona w końcu pozwoli komuś innemu wygrać.
1: Może jak zabraknie jej miejsca na medale.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
2: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
2: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
3: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
4: Jest drogo. Tym bardziej paliwo po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
1: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
5: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
1: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
7: Ten mecz wiedziałem jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
6: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji. Stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii, Marek Papszun.
8: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
6: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
9: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika, był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
6: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest druga w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Rajd Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata w WRC. To jego druga wygrana w tym sezonie, pierwszy raz. Triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie zabraknie dzisiaj słońca na północy Polski, w centrum też jeszcze i trochę słońca, i trochę chmur, ale na południu niebo już całkowicie zachmurzone. W przeważającej części kraju może być deszczowo, to może być stały, ale częściej przelotny deszcz. Temperatura około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: 9 na naszych radiowych zegarach. Poniedziałkowy poranek rozkręca się na dobre, a my pilnujemy, żeby poziom energii nie spadł poniżej bezpiecznej granicy.
12: Dokładnie tak. W głośnikach serwujemy wyłącznie najjaśniejsze, najgorętsze kawałki i wgryzamy się w ten tydzień z uśmiechem, po prostu dobrze się bawiąc.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i wreszcie jest data. Kuchenne rewolucje ze Szpitala Górnego zobaczymy 8 października o 21.30.
1: Restauracja Sezon zmieniła się w Szlachetną. Magdalena Gessler pozmieniała menu, wystrój postawiła na polską kuchnię.
0: Ale najbardziej nas interesuje to, czego jeszcze nie wiemy.
1: Czyli?
0: No ile było krzyku, ile latania po kuchni, no i czy jakiś talerz przeżył tą rewolucję.
1: Bo przecież nie oszukujmy się, że na kuchenne rewolucje czekamy też dla tych momentów, kiedy atmosfera robi się bardziej gorąca niż piekarnik.
0: 8 października siadamy przed telewizorami, liczymy na emocje, podniesione głosy i przynajmniej jeden garnek, który będzie miał bardzo ciężki dzień.
1: A jak nic nie poleci, to ja będę trochę zawiedziona.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: No i proszę bardzo, harcerze z Aleksandrowa Kujawskiego podsumowują rok działalności i powiem wam, że trochę już przez te 12 miesięcy się działo.
1: Zbiórki, biwaki, gry terenowe, wyprawy, ogniska.
0: No i wyjazd do Włoch na obchody rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
1: I to jest ten moment, kiedy człowiek przestaje myśleć, że harcerstwo polega głównie na wiązaniu sznurków.
0: No chociaż podejrzewam, że sznurki też się pojawiły.
1: Pewnie tak, tylko gdzieś pomiędzy biwakiem, ogniskiem i wyjazdem do Włoch.
0: No a teraz zastęp zaprasza kolejnych chłopaków od czwartej klasy podstawówki. Zbiórka naborowa 19 września o godzinie 10 przy Oratorium Salezjańskim.
1: Najlepiej przyjść z kolegą, zawsze raźnie, kiedy człowiek nie wie jeszcze, w co się właśnie wpakował. Po polsku na

0: No przyznajemy, poniedziałek może nie brzmi jak najbardziej filmowy dzień tygodnia, ale my mamy na to sposób. Dzisiaj kinowy poniedziałek.
1: Przypominamy, że zmieniliśmy dzień naszego kina i teraz od poniedziałku po 11 sprawdzamy najnowsze premiery i wybieramy filmy, na które naprawdę warto się wybrać.
0: Będą nowości, będą nasze filmowe typy i będzie wiadomo, co warto sprawdzić na dużym ekranie.
1: To wszystko już po 11.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty. Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
2: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
3: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
2: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
1: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego. Wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Pogoda będzie taka zmienna. Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
1: Ochłodzi się trochę przed weekendem. Październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj mocno zachmurzone południe Polski, tutaj najwięcej opadów. W centrum trochę ładniej, więcej słońca, a na północy najwięcej przejaśnień. Temperatura jak na wrzesień niczego sobie, około 20 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie w normie, nawet trochę powyżej 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest parę minut po godzinie 10. Najgorszy moment poniedziałku oficjalnie uważamy za załatwiony, poranek pokonany.
7: Ślemy potężne wsparcie dla wszystkich, którzy walczą dzisiaj z brakiem motywacji. Pamiętajcie, nie jesteście w tym sami.
6: Dokładnie tak. Podkręcamy radio, ładujemy was pozytywnym vibem i lecimy w stronę popołudnia.

0: No to mamy mistrzów Polski we Włocławku. Trzech naszych strażaków znalazło się w reprezentacji Kujaw i Pomorza, która wygrała Mistrzostwa Polski w ratownictwie technicznym.
1: W zawodach startowało 20 zespołów, a tutaj liczyły się szybkość, precyzja i współpraca.
0: No bo zadania polegają na działaniach podobnych do tych, które strażacy wykonują przy poważnych wypadkach. Trzeba było dostać się do osoby uwięzionej w samochodzie i zrobić to sprawnie i bezpiecznie.
1: Czyli nie chodzi o to, kto mocniej machnie sprzętem.
0: Właśnie, tutaj każdy ruch ma znaczenie.
1: I mamy trzech Włocławian w ekipie, która była najlepsza w Polsce.
0: No ale to jest taki rodzaj mistrzostwa, którego raczej nikt nie chce oglądać na żywo podczas prawdziwej akcji.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policjanci uratowali kotka przy autostradzie A1. Włocławek będzie miał akademię oraz klub Zakręt w dobrym kierunku dla rodziców z Włocławka. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zauważyli małego kotka przy autostradzie A1 w rejonie wiaduktu w Konstantynowie. Zwierzę prawdopodobnie przedostało się przez bariery energochłonne i znalazło się tuż przy ruchliwej drodze. Mundurowi zabezpieczyli przestraszonego kociaka i przekazali go w bezpieczne miejsce. Kot znalazł nowy dom i uniknął niebezpieczeństwa. Włocławek będzie miał akademię. Na początku września do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy, który zakłada utworzenie Akademii Włocławskiej od 1 stycznia 2027 roku. To szansa na rozwój działalności naukowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, która ma charakter kształcenia zawodowego. Jest to krok w kierunku utworzenia Politechniki, mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
2: Jakiś czas temu mówiliśmy o projekcie w sprawie powołania Politechniki Włocławskiej. Droga ku temu nie jest łatwa, dlatego że są pewne obarowania prawne, pewne formalności, które trzeba spełnić, a żeby je spełnić, potrzeba po prostu pieniędzy. Pieniędzy na to, żeby móc w taki sposób rozwinąć naszą uczelnię, żebyśmy w drodze ewaluacji mogli uzyskać zgodę w to, żeby tą politechniką być.
1: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Chcę powiedzieć, że ten rok pomiędzy ostatnią naszą konferencją, kiedy mówiliśmy o tych planach, to był rok tak naprawdę ciężkiej pracy z panem posłem i z panem rektorem. Jesteśmy tak naprawdę po cyklu spotkań i w Sejmie z przedstawicielami różnych klubów funkcjonujących w naszym parlamencie, ale też, co nie mniej ważne, z Ministerstwem Nauki. I ten dzisiejszy punkt to jest właśnie pokłosie tych prac.
1: Uczelnia jest jednym z elementów miastotwórczych. Wpływa na rozwój miasta oraz przyciąga młodych ludzi. Od dnia dzisiejszego do 14 marca 2027 roku miasto Włocławek i MOPR realizują projekt Klub Zakręt w dobrym kierunku. To przestrzeń dla rodziców, która ma wspierać integrację, rozwój kompetencji rodzicielskich i przeciwdziałać izolacji społecznej rodzin. W ramach projektu zaplanowano m.in. spotkania grupowe, warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, zajęcia relaksacyjne oraz działania integracyjne i edukacyjne. Formularze zgłoszeniowe można składać do 25 września. Szczegóły i dokumenty dostępne są na stronie MOPR.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No my powoli szykujemy dla Was coś specjalnego na kolejne godziny.
1: Dokładnie, nie przełączajcie odbiorników, bo już za parę minut rusza u nas kinowy poniedziałek.
0: Prześwietlimy dla Was najciekawsze premiery, sprawdzimy co warto zobaczyć na dużym ekranie i do kogo powędrują dzisiejsze podwójne bilety do kina.
1: Jeśli szukacie idealnego planu na ten szary poniedziałkowy wieczór, to lepiej trafić nie mogliście.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
2: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
3: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
2: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzału w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
1: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
4: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
5: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
6: Nie wykluczamy różnych możliwości.
7: Wypowiem się w poniedziałek.
4: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
1: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
1: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy Polski dzisiaj ładniejsza pogoda, na południu zachmurzenie całkowite, a w centrum trochę chmur i trochę słońca. W całej Polsce może padać. Z reguły to będą przelotne opady, czasem intensywne. Wiatr słaby, a ciśnienie trochę powyżej normy. 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: No i witamy w nowym tygodniu, a razem z nim wraca Kinowy Poniedziałek. Od teraz właśnie w poniedziałki zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, co ciekawego czeka nas na dużym ekranie.
12: A przypominamy też, że na naszym Facebooku trwa konkurs. Dziś do wygrania bilety na wydarzenie specjalnie, więc koniecznie zajrzyjcie na naszego Facebooka.
7: A my zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią, kiedy w kinie robi się trochę mniej przyjemnie.
12: Czyli mamy horror.
7: Dokładnie tak, Resident Evil wraca, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Brian zostaje wciągnięty w nieustanną walkę o przetrwanie.
12: Resident Evil w kinach od 18 września. Film rekomendowany dla widzów powyżej 15 roku życia.
11: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: A skoro już wiemy, co czeka nas wśród premier, no to teraz coś zupełnie innego, bo nie zawsze w kinie musi być fikcja.
2: Dzisiaj do wygrania mamy bilet na wydarzenie specjalne, kino dokumentalne w multikinie.
1: No to cykl tworzony we współpracy z jednym z festiwali, w którym zamiast wymyślonych historii dostajemy prawdziwe opowieści, prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje.
2: I tutaj też nie ma jednego tematu, każdy miesiąc ma swój motyw przewodni. Są historie o ludziach, sztuce, kulturze, ale też o społeczeństwie, ekologii czy problemach, z którymi mierzy się współczesny świat.
1: Czyli kino, po którym można wyjść z sali i jeszcze długo o tym filmie gadać.
2: A taki właśnie bilet możecie dzisiaj wygrać w naszym konkursie na Facebooku.
1: Więc zaglądajcie na Facebooka, bierzcie udział i może właśnie wy wybierzecie się na kino dokumentalne?
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dobra, to ja teraz mam pytanie, czy można zarabiać na płakaniu?
2: W tym filmie najwyraźniej tak.
1: No bo bohaterka tworzy nietypowy projekt pod nazwą Skup Łez, płaci ludziom za ich łzy.
2: I właśnie wtedy poznaje początkującego artystę, który ma jeden mały problem.
1: No nie potrafi płakać.
2: I z tej dość nietypowej sytuacji zaczyna się ich relacja, szybka, intensywna i coraz bardziej emocjonalna.
1: No a filmy, powiedz mi co czujesz, to historia o bliskości, uczuciach i tym, jak druga osoba może całkowicie zmienić nasze życie.
2: Film Łukasza Rondudy z Janem Sałasińskim i Izabelą Dudziak w kinach od 18 września.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A teraz coś dla tych, którzy uważają, że noc jest zdecydowanie za krótka, żeby iść spać.
2: Czyli dla kinomaniaków wracają nocne maratony filmowe.
1: I tutaj naprawdę można zarwać nockę. Są horrory, kinoakcji, superbohaterowie, klasyki. A już 20 września czeka nas maraton Piratów z Karaibów.
2: Czyli Jack Sparrow, Morze Statki, Piraci i kilka godzin filmowego szaleństwa.
1: A oprócz tego w sprzedaży są też m.in. mini-maratony Spidermana i Bleach.
2: Więc jeśli zwykły seans to dla Was zdecydowanie za mało, nocny maraton filmowy może być dokładnie tym, czego szukacie.
1: A przypominamy, że osoby od 16 roku życia mogą uczestniczyć za pisemną zgodą opiekuna, a młodsi widzowie tylko z opiekunem.
2: Szczegóły i bilety znajdziecie w Multikinie, a my lecimy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski. Pa, pa!
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem trzy mecze i trzy zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
3: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
1: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
4: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
5: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
1: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19, no ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
6: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
7: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
6: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
1: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem 3 mecze i 3 zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
3: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
1: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
4: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
5: Starcza mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
1: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. No ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
6: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
7: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
6: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
1: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno, miejscami deszczowo, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na zachodzie, maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, miejscami tylko 15.
8: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Jesteśmy po 12:00, poniedziałkowe popołudnie. No i oczywiście mnóstwo muzyki, ale też informacji z naszego regionu. W dodatku, dziś mam dla Was gorącą pizzę z jednej z włocławskich pizzerii. Do wygrania będzie po godzinie 13:00. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
10: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: No i poniedziałek, już poniedziałkowe popołudnie nawet, 14 dzień września. Imieniny obchodzą Bernard, Roxana, Albert, Jan, Szymon i Wiktor. Najlepszego. Znak zodiaku urodzonych dziś to panna, natomiast lato, no bo jeszcze trwa lato. Lato kończy się za 9 dni, a później to wiadomo, później to już tylko 8 miesięcy jesieni.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
2: Radio Włocławek.
1: Po polsku.
3: Żadne znaki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. Oraz brzeskie wahadło z prestiżową nagrodą. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa. Mówi Joanna Borowiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw. Ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe. Mówi Jarosław Chmielewski, szef włocławskich struktur PiS.
3: Ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku, a ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75.
1: Zdaniem polityków PiS wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło z prestiżową nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie. Projekt Szlak Piastowski z klocków Lego zwyciężył w kategorii Edukacja. 19. edycji wydarzenia historycznego roku, jednego z najważniejszych konkursów popularyzujących historię w Polsce. To duże wyróżnienie dla instytucji i projektu, który w atrakcyjny i niecodzienny sposób przybliża historię początków państwa polskiego. Mobilna wystawa odwiedziła 19 miejscowości, prezentując najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w formie makiet zbudowanych z klocków Lego. Mówią Sylwia Czerwińska-Modrzejewska oraz Agnieszka Linowiecka, Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: To osiągnięcie jest efektem cudownej współpracy. Od wielu lat jest próba połączenia dwóch części szlaku piastowskiego, wielkopolskiej i kujawsko-pomorskiej. I formalnie to się udawało, natomiast w sposób rzeczywisty one zostały połączone tak naprawdę 2-3 lata temu, kiedy Agnieszka została koordynatorem tej części kujawsko-pomorskiej, a koordynatorem części wielkopolskiej został Bartek Borowiak. I ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest właśnie efekt tej współpracy.
5: Nasz projekt to wystawa mobilna zbudowanych z klocków Lego, makiet obiektów na szlaku piastowskim. Obiektów jest 14 zbudowanych makiet, tak? Wzbogacone są o plansze edukacyjne z opisami obiektów, z rysunkami takiego uznanego rysownika Jarka Grygucia. I w zeszłym roku nasza wystawa objechała 19 miejscowości, podróżując przez domy kultury, biblioteki, muzea. Bartek Borowiak zbudował te wszystkie makiety własnoręcznie, ponieważ jest hobbystą. Wystawa nie skończyła swojej podróży. W tej chwili można ją oglądać w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a po rozmowach z dyrektorem Muzeum Historii...
6: Jesteśmy posłowie
5: z dyrektorem Muzeum Historii Polski, więc w najbliższym czasie będzie można ją obejrzeć w Warszawie, właśnie w tym muzeum.

0: Przy poniedziałku zajrzyjmy sobie do świata plotek, ploteczek i celebrytów. Widzę taki nagłówek w internecie. Fani nie poznają szczuplutkiego Zenka Martyniuka. No i gwiazda disco polo zdecydowanie schudła. No, jest chudszy niż w latach 90. Czyli widzicie, no, pojawił się Skolim. Nadeszły lata chude.
1: Dzień dobry, drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Posławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
2: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
1: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
3: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
1: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 15. Pochmurno, miejscami deszczowo, ale na zachodzie może się po południu pojawić słońce.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Rozpoczynamy smaczną godzinę i zaglądamy do pizzerii Pepperoni Kaletniczo 12 we Włocławku, czyli Mielęcin, a także Lipowa 37A w Szpitalu Górnym i oczywiście Dowóz w całym naszym mieście. Za chwilę będzie do wygrania duża pizza z pizzerii Pepperoni. Zdradzę wszystkie szczegóły, jak ją zdobyć i to w otoczeniu najsmakowitszych przebojów. Filip Waćkowski, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina, no i oczywiście czas na konkurs. Do wygrania duża pizza z pizzerii Pepperoni. Zasady są bardzo proste. Wyślij mi teraz głosówkę i powiedz, z kim zjadłabyś albo z kim zjadłbyś taką dużą pizzę z pizzerii Pepperoni. Najciekawszą odpowiedź nagrodzę dużą pizzą z Pepperoni właśnie. Czekam na twoją głosówkę na naszym radiowym messengerze. A już teraz wracamy do grania.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina na najlepszej fali w regionie. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy w poniedziałki nie mają siły gotować. W Pepperoni, jak w każdy poniedziałek, duża pizza w cenie małej. Nieźle, nie? Pizzeria Pepperoni, Kaletnicza 12 we Włocławku, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa nasza smaczna godzina i czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Pytałem się, z kim byście zjedli pizzę z pizzerii Pepperoni? No i do kogo poleci duża pizza? Posłuchajmy Piotrka.
2: Pizzę zjadłbym z moją żoną, bo jest na mnie obrażoną. Jak przekąsi smakołyka, przestanie na mnie patrzeć spod byka.
1: No i mam nadzieję, że się uda, że nie będzie już obrażona. Piotrek, duża pizza leci do ciebie, a kolejna okazja do zgarnięcia takiej przepysznej nagrody w następny poniedziałek w kolejnej smacznej godzinie.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
2: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w zachodniopomorskim. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
3: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
4: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
1: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19-20 stopni, takie maksymalne temperatury w większości regionów, nad morzem i w Karpatach nieco chłodniej, tam tylko 15. Sporo chmur, miejscami deszczowo, mniej chmur na zachodzie kraju, tam od czasu do czasu może wyjrzeć słońce.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy już po 14:00, popołudnie, poniedziałkowe popołudnie trwa, ale zobaczcie, trzeba patrzeć pozytywnie, wszystko co najgorsze w tygodniu, poniedziałkowy poranek mamy już za sobą. Wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie staniemy oczywiście Most Stalowy i jego okolice, ale także Kilińskiego przed Placem Wolności, także Płocka przed Rondem, zwłaszcza jeżeli jedziemy od centrum miasta, to staniemy już gdzieś na wysokości bloków, tłoczno też na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina.
7: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Ja tak sprawdzam sobie jeszcze kalendarz. 14 dzień września to jest, uwaga, dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie, ten dzień to jest codziennie. Inna sprawa, że walka przegrana. A jeszcze dojdzie nam pewien problem. Piłkarska reprezentacja zbiera się na 3 tygodnie. I o tym sobie porozmawiamy za moment.
1: WPP na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych.
2: Dzień dobry.
1: Sezon teatralny rusza w pełni, tak jak ruszają dzieci do szkoły 1 września. To czas, żeby pokazać wszystkim widzom, nad czym w ostatnich miesiącach pracowali. Od czego zaczynamy we Wrocławku?
2: Sezon teatralny 26-27 zaczynamy spektaklem familijnym Jasi Małgosia w wykonaniu duetu Jacha. To klasyczna opowieść o strachu, pokusie, niebezpieczeństwie. Spektakl, który pozwoli najmłodszym bezpiecznie spotkać się właśnie z tymi uczuciami, doznaniami, ale pokazuje również siłę więzi, wzajemnego zaufania i współdziałania. Wrzesień w teatrze będzie gorący, bo dalej 18 września o godzinie 18 teatr Ludzi Upartych i ja jako reżyser zapraszamy na Wielebnych Sławomira Mrożka, mój spektakl dyplomowy.
1: Przypomnijmy, że premiera cieszyła się dużym sukcesem, bo takie są fakty.
2: Miło słyszeć i tego doświadczać. To ważne, że teatr dla wrocławskich odbiorców kultury, dla mieszkańców miasta jest ważny. Wielebni stawiają pytanie o człowieka, który pragnie należeć, wierzyć, kochać, odnaleźć dla siebie miejsce w świecie. Poprzez to wikła się w mechanizmy pozoru posłuszeństwa, władzy, zbiorowości, bo jest to opowieść tak naprawdę o poszukiwaniu siebie jednostkowym i o poszukiwaniu miejsca dla siebie, bezpiecznego miejsca w społeczeństwie, ale też pojawia się tutaj miłość, pojawia się religia, pojawiają się różne zależności w wyjątkowej i charakterystycznej dla Mrożka formule mieszającej absurd z groteską, co postawiliśmy też na elementy komediowe, więc gorąco zapraszamy. A dalej jeszcze, bo wrzesień wcale nie kończy się na Wielebnych. 26 września o 17 zapraszamy na Monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernard w reżyserii Doroty Landowskiej. Jest to opowieść sceniczna oparta na prawdziwej historii. Jest to spowiedź młodej kobiety oczekującej w więzieniu na wyrok za dzieciobójstwo.
1: Trudny temat, prawda?
2: Tak, a Shirley, główna bohaterka, jedyna bohaterka tak naprawdę tego monodramu, sama jednocześnie jest dzieckiem, matką, osobą krzywdzoną i sprawczynią czynu, którego nie sposób usprawiedliwić, ale mimo wszystko w pełnym wymiarze tej historii pozostaje człowiekiem, że jest to spojrzenie na aspekt ludzki pomimo ciężaru czynu, jaki się stał.
1: Ale ekstremalnie trudne tematy to również część teatru. Teatr musi podejmować także takie zagadnienia.
2: To jest ważne, żeby dotykał każdej sfery życia, uczuć, doznań ludzkich. I nie zwalniamy 26, bo 27 w niedzielę kolejny spektakl o 17, tym razem na dużej scenie. Mój pierwszy raz był z miłości. To historia małżeństwa Kowalskich, którzy grzęzną między rachunkami, dziećmi, telefonami, pretensjami i pamięcią o tym, że kiedyś byli sobie bliscy. I ta ekscentryczna, czasami śmieszna, czasami melodramatyczna terapia sceniczna staje się dla nich, ale też dla widzów źródłem nie tylko komizmu, ale i próbą zdarcia masek, odzyskania słów, uczuć, których przez lata nie potrafili sobie powiedzieć.
1: Czyli polecamy nie tylko małżeństwom, ale jednak jest to główny odbiorca.
2: Zwłaszcza małżeństwom, ale tym, przed którymi małżeństwo czeka także, żeby uczyć się zawczasu. Teatr uczy życia.
1: A teatr to życie. No tak. A bilety możemy oczywiście kupić w kasie Teatru Impresaryjnego we Wrocławku, jeżeli ktoś preferuje tradycyjną metodę lub za pośrednictwem strony internetowej dla tych nowocześniejszych.
2: Tak, serwis internetowy poprzez stronę www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Gorąco zachęcamy do odwiedzenia teatru. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, a moim i Państwa gościem był pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

tym tygodniu poznamy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na rekordowo długie zgrupowanie. 3 tygodnie z kadrą, kochani. 3 tygodnie zagrają tak. 2 razy z Bośnią, raz ze Szwecją i raz z Rumunią. No i się okaże, czy czasem nie będziemy zmieniać selekcjonera, bo znowu takie głosy się pojawiają. 3 tygodnie z piłkarską reprezentacją Polski. No jakby ten naród za mało się jeszcze wycierpiał.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński, dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
2: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
1: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej SC14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
1: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
4: Oficjalne brzmi tak.
5: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby te wszystkim procedurom dochować.
4: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
1: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 15 stopni nad samym morzem, 17 w zachodniopomorskim, maksymalnie 20 w centrum, tam też najcieplej. Dużo chmur, miejscami mogą się pojawić także przelotne opady deszczu. Więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Kilka chwil po godzinie 15, popołudnie poniedziałkowe i też godziny szczytu popołudniowe. Oczywiście, we Włocławku staniemy na Kilińskiego przed Placem Wolności, na dojeździe do Mostu Stalowego zarówno na Wyszyńskiego, jak i Brzeskiej. Tłoczno też na skrzyżowaniu Wienieckiej z Toruńską oraz Wyszyńskiego, na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina, na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi, czy na Płockiej na dojeździe do Tamy.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
9: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: przywrócą niedziele handlowe, takie co tydzień. Uwaga, jeden ze związków zawodowych zaproponował powrót niedziel handlowych, ale pod pewnym warunkiem. Stawki mają być 2,5 raza większe. No i minimum 78,50 za godzinę pracy w niedzielę, czyli 628 zł za 8 godzin pracy. No nie wiem, czy to spotka się z poparciem, ale jak coś, to jakby brakowało chętnych do pracy w niedzielę, to ja tutaj jestem.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dożynki w Lubrańcu były ostatnim tegorocznym świętem plonu w naszym powiecie. Oraz znamy wyniki matur poprawkowych we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
2: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyje na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znak, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
1: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję.
1: Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie włocławskim. Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
5: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% na jednym z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
1: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
5: Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzeciej miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia.
0: To jest Puls Włocławka.

No już w zasadzie połowa września i normalnie o tej porze roku to tęskniliśmy za wakacjami, za tym słońcem, za odpoczynkiem, za urlopem też. W tym roku tęsknimy za czymś innym. No ja wczoraj musiałem zatankować i tęsknię za programem Ceny Paliw Niżej.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
3: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, tam miejscami tylko 15. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie, poza tym pochmurno, miejscami też deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 16:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o włocławskim budżecie obywatelskim. Dziś ruszyło zbieranie pomysłów.
6: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Może to już wrzesień, ale powoli to trzeba myśleć o formie na kolejne lato, żeby się wyrobić tym razem, co? Pomagają nam w tym różnego rodzaju smartwatche, które mierzą nasze ćwiczenia, kroki i pokazują spalone kalorie. No i afera jest. Afera jest, bo okazuje się, że te wszystkie zegarki, niezależnie od marki, pokazują mniej więcej 25-30% spalonych kalorii więcej. Krótko mówiąc, nie spalamy aż tak dużo i z tym pączkiem w nagrodę można się wstrzymać. Z drugiej strony, no, może będziemy grubi, ale za to szczęśliwi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 16. Gminny rajd rowerowy dla Julki oraz Poznaj Szlak, czyli mobilne miasteczko Kopernika. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. 16. Gminny rajd rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok. Mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal.
2: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień. Mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
3: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod urzędu gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń. Z powrotem pojechaliśmy pod dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego

0: wypadku udało nam się tutaj dojechać.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem. Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady. Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
2: No i jak widać, to fajnie się udaje. Wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
3: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
2: Oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. Tu już rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana.
4: Bardzo fajny rajd rowerowy. Mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało. Byłam 2 lata temu. 2 lata temu się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą. Widzę, jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki. Do tego doszły pieniądze wrzucone do puszek, a wszystko to w ramach świetnej zabawy. W sobotę, 19 września w godzinach 14:18 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się mini piknik astronomiczny Poznaj Szlak – Mobilne Miasteczko Kopernika. W programie m.in. pokazy sprzętu astronomicznego, obserwacja nieba, warsztaty astronomiczno-fizyczne, koło fortuny z nagrodami oraz rozmowy o Mikołaju Koperniku i jego czasach. Na uczestników czekać będzie również słodka strefa relaksu.
5: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: rusza zgłaszanie projektów do włocławskiego budżetu obywatelskiego. No i w tym roku rekordowa kasa do wydania. Łącznie 6 milionów 150 tysięcy złotych. Na dwie kategorie wszystko jest podzielone. W instytucjonalnej 2 miliony, w ogólnomiejskiej 4 miliony 150 tysięcy, a maksymalna wartość pojedynczego projektu w pierwszej kategorii to 1,5 miliona złotych, natomiast w drugiej 1 750 tysięcy. Projekty będą przyjmowane do 30 września. Szczegóły znajdziecie chociażby na www.kujawy.info.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: czy i skąd przyleciał, za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie, potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw, czy będzie drożej, czy też taniej. Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
1: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
3: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Noc pochmurna, na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przejaśnienia, no ale na wschodzie może też padać deszcz. Miejscami silne mgły. Na termometrach do 10 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, do 14 na wybrzeżu.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 17, poniedziałkowe popołudnie. Dużo dzieje się tej jesieni w stolicy Kujaw. Na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej ogłoszono, z kim odbędą się spotkania w październiku i nazwiska robią wrażenie. Wszystko zdradzę za moment.

Tej jesieni, a konkretnie w październiku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop. No i wiadomo, z kim odbędą się spotkania. W październiku w bibliotece będzie można porozmawiać z Izabelą Trojanowską, Romanem Czejarkiem, Krzysztofem Materną oraz Michałem Fajbusiewiczem. Na to ostatnie spotkanie to ostrze sobie zęby, odbędzie się 17 października. No któż jako dziecko nie bał się syreny z programu 997? W październiku we Włocławskiej Bibliotece będzie można porozmawiać ze wspomnianym Michałem Fajbusiewiczem, ale także Krzysztofem Materną, Romanem Czejarkiem i Izabelą Trojanowską. Wstęp na to spotkania jest darmowy, ale obowiązują bezpłatne wejściówki. Te będzie można odbierać od przyszłego tygodnia, od 15 września w Mediatece w godzinach pracy biblioteki.

0: Moi drodzy, w tym miesiącu, 22 września, o czym informuje ratusz, we włocławskim urzędzie miasta odbędą się małżeńskie jubileusze. Bohaterami spotkania będą pary, które w tym roku obchodzą 50., 55., 60. albo uwaga, 65. rocznicę zawarcia ślubu. Nieźle, nie? Będą też pamiątkowe medale i tak mi się wydaje, że faktycznie po tylu latach to medal się należy. Za cierpliwość to złoty olimpijski.
1: Po polsku na 101,4 FM.

kilkanaście minut do 17. Już za chwilę stery przejmuje Patryk Jaromierski, który ma dla was mnóstwo informacji z regionu i jeszcze więcej gorących przebojów, takich, przy których nawet poniedziałek biegnie po prostu przyjemniej. My słyszymy się jutro. Filip Waćkowski. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
2: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
1: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
3: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
1: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
4: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
1: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie. Jutro deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL-u jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą Sonda Krypto. A sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
8: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnym trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
7: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
9: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tę rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
7: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
10: I witam wszystkich w ten poniedziałkowy wieczór, ukochany przez wszystkich poniedziałek. Ale jestem tutaj po to, aby umilić wam ten czas. Patryk Jaramierski, jest kilka minut po 18.14 września, a to jest Radio Wocławek.

0: Urodził się w Polsce, dorastał w Niemczech, a karierę robi w Londynie. Oto gotowy przepis na światowy sukces. E-Trip padnie do Warszawy pokazać nam, jak brzmi nowocześnie elektronika. Jeżeli chwalą go Disclosure i Bonobo, to wypada chociaż udać, że zna się jego najnowszy single Langur. A ja powiem tylko tyle. Szykujcie palce do bardzo szybkiego klikania w klawiaturę.
1: Po polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dożynki w Lubrańcu były ostatnim tegorocznym świętem plonu w naszym powiecie. Oraz znamy wyniki matur poprawkowych we Włocławku. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
2: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyje na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
1: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję.
1: Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi & Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat, także w tej gminie.

0: mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
1: 24-25 sierpnia to dwa dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% na jednym z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
0: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
1: Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
0: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

Charlie XCX postanowiła ruszyć w europejską trasę, ale zagra tak mało koncertów, że fani pocierają oczy ze zdumienia. Zaledwie 6 miast na cały kontynent sprawiło, że w komentarzach pod jej najnowszym postem mocno zawrzało. Artystka napisała oświadczenie, że maratony po scenach po prostu nie są w jej stylu i nie szuka przy tym współczucia. Zamiast narzekać na niedosyt, fani muszą szykować się na morderczą walkę o wejściówki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
2: To byłoby taniej, no, złotówkę, prawda? Ale jest jak jest, no, co zrobimy?
3: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
1: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
4: No raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już 3. mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
8: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
7: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
9: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
7: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
10: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz 3., kończysz 5., a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
7: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła $150 000, czyli około 600 tysięcy złotych.
11: Jest kilka minut po godzinie 19. Wieczór trwa, z głośników płynie najlepsze brzmienie. Dobra muzyka na umilenie poniedziałkowego wieczoru.

Jeśli myśleliście, że lider Bon Iver potrafi tworzyć tylko smutne piosenki do płakania w poduszkę, to jesteście w błędzie. Justin Vernon postanowił sprawdzić się w nowej roli i nagrał piosenkę o smażonym klopsie dla osiedlowego baru. Zamiast głębokich poetyckich tekstów dostaliśmy radosny chwyt reklamowy, powtarzający w nieskończoność nazwę potrawy. Internauci już nazwali projekt Bon Appetiver. Jak widać, od melancholii do gastronomii jest naprawdę bardzo blisko.

Nico McBrien wyraził gotowość na nagranie nowej płyty z Iron Maiden, o ile koledzy nie każą mu grać zbyt szybko. Legenda bębnów przyznaje bez ogródek, że po udarze szybkie przejścia z The Trooper stanowią dla niego spore wyzwanie. Zamiast więc męczyć się za gigantycznym zestawem, postanowił wziąć mikrofon do ręki i pójść w gadanie anegdot. Od końca października rusza w trasę gadaną, więc fani dostaną gawędę zamiast potężnego uderzenia w talerze.

Amerykańscy urzędnicy udowodnili, że zasady są po to, by je łamać, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nazwisko Dolly Parton. Zamiast czekać przepisowe 2 lata po śmierci gwiazdy, ekspresowo zmienili prawo, by od razu nazwać po niej lotnisko. W Nashville nikt nie miał odwagi się sprzeciwić, więc cała rada portu przyklepała ten pomysł całkowicie jednogłośnie. Pytanie tylko, czy samoloty podchodzące do lądowania będą teraz kołysać się w powietrzu w rytm kultowego hitu Jolene.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Sonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
2: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
4: Bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
1: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica, jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro przeważnie słonecznie, przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Parę minut po 20:00. Jesteśmy już w połowie wspólnego antenowego wieczoru. Czas na najlepsze hity, także podkręćcie radio i lecimy.
7: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: hipnotyzujące, niezwykle eleganckie i stworzone z wielką pasją muzyczne widowisko wjeżdża na polskie sceny. Back to Amy to spektakularny hołd dla nieodżałowanej królowej soulu z 15. rocznicą jej odejścia. Wybitna Sabina Carvalha, kunsztowne aranżacje Adama Jarzmika i potężny powrót do świata jazzu oraz klasycznego soulu. Zjawiskowa oprawa, niepowtarzalny wokal i prawdziwa uczta na całkowicie pełnym wypasie. A to wszystko już 7 listopada w Teatrze Impresaryjnym we Wrocławku. Ja jako naczelny fan Amy Winehouse z pewnością się tam wybiorę.
1: Radio Wrocławek po polsku.

Teraz uwaga. Polscy inżynierowie w latach 80. wymyślili sobie, że stworzą potężnego, rodzimego offroada. Także wzięli części z Poloneza, Żuka oraz kierownicę z Fiata, a efekt końcowy cieknął wszystkim, czym tylko się dało. Mały prześwit i koła od osobówki sprawiły, że to cudo motoryzacji poddawało się na byle jakiej kałuży. Tę piękną katastrofę inżynieryjną możecie podziwiać w Szczecinie, zanim znów schowają ją głęboko w magazynie.

0: Gazety.
1: Michał Wiśniewski po raz kolejny w swojej karierze ogłasza, że nagra absolutnie, ale to absolutnie ostatnią płytę. Tym razem padł na 2028 rok i 12 krążek, bo artysta postanowił ładnie i symbolicznie zamknąć tarczę zegara. Pamiętając jednak, że 6 i 10 album też miały być finałowe, radzę fanom podchodzić do tego z dystansem. Na szczęście czerwone włosy zostają, a legendarne hity będą wybrzmiewać na scenach jeszcze przez długie dekady.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent Tomasz Węska.
3: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
4: Za naszych czasów ropa była po $120, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
3: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
3: Paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
3: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
1: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
1: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w gaście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach jutro od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku. Padać może tylko na północnym wschodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. W Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzeci mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
10: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktu gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
9: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
9: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
12: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania i ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
9: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.

Krzysztof Bałecki po 3 dekadach uznał, że oddział zamknięty to za mało i idzie do budki suflera. Na Facebooku pisze, że decyzja nie była łatwa, ale najwyraźniej marka budki kusi bardziej. Jacek Kawalec po parodiowaniu Zenka pakuje walizki i gra w Wilnie ostatni koncert. Wygląda na to, że w polskim roku stałe są tylko zmiany i medialne dramy.

mamy to. Poniedziałkowy wieczór powoli dobiega końca. Jutro już wtorek, potem środa, czwartek i kolejny wyczekiwany piątek i potem weekendzik. Także to już tuż szybko zleci. Tak trzeba sobie wmawiać. Ja klasycznie dziękuję Wam za wspólny wieczór. Słyszymy się następnego dnia na wieczornej antenie. Dobrej nocy, Patryk Jaremierski, a to jest Radio Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
2: Najpilniejszą sprawą jest sam pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
1: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
3: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
4: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
5: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuacja na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
6: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przeważnie słonecznie, nieco więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: WPP na 101 i 4 FM.
9: Szukam sobie tego.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: No i witamy w nowym tygodniu, a razem z nim wraca Kinowy Poniedziałek. Od teraz właśnie w poniedziałki zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, co ciekawego czeka nas na dużym ekranie. A my zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią, kiedy w kinie robi się trochę mniej przyjemnie.
2: Czyli mamy horror.
1: Dokładnie tak, Resident Evil wraca, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Brian zostaje wciągnięty w nieustanną walkę o przetrwanie.
2: Resident Evil w kinach od 18 września. Film rekomendowany dla widzów powyżej 15 roku życia.
1: A skoro już wiemy, co czeka nas wśród premier, no to teraz coś zupełnie innego, bo nie zawsze w kinie musi być fikcja.
2: Kino dokumentalne w Multikinie.
1: No to cykl tworzony we współpracy z jednym z festiwali, w którym zamiast wymyślonych historii dostajemy prawdziwe opowieści prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje.
2: I tutaj też nie ma jednego tematu, każdy miesiąc ma swój motyw przewodni. Są historie o ludziach, sztuce, kulturze, ale też o społeczeństwie, ekologii czy problemach, z którymi mierzy się współczesny świat.
1: Czyli kino, po którym można wyjść z sali i jeszcze długo o tym filmie gadać. Dobra, to ja teraz mam pytanie, czy można zarabiać na płakaniu?
2: W tym filmie najwyraźniej tak.
1: No bo bohaterka tworzy nietypowy projekt pod nazwą Skup Łez, płaci ludziom za ich łzy.
2: I właśnie wtedy poznaje początkującego artystę, który ma jeden mały problem.
1: No nie potrafi płakać.
2: I z tej dość nietypowej sytuacji zaczyna się ich relacja, szybka, intensywna i coraz bardziej emocjonalna.
1: No a film, powiedz mi, co czujesz, to historia o bliskości, uczuciach i tym, jak druga osoba może całkowicie zmienić nasze życie.
2: Film Łukasza Rondudy z Janem Sałasińskim i Izabelą Dudziak w kinach od 18 września.
1: A teraz coś dla tych, którzy uważają, że noc jest zdecydowanie za krótka, żeby iść spać.
2: Czyli dla kinomaniaków wracają nocne maratony filmowe.
1: I tutaj naprawdę można zarwać nockę, są horrory, kinoakcji, superbohaterowie, klasyki, a już 20 września czeka nas maraton Piratów z Karaibów.
2: Czyli Jack Sparrow, morze, statki, piraci i kilka godzin filmowego szaleństwa.
1: A oprócz tego w sprzedaży są też m.in. mini-maratony Spidermana i Bleach.
2: Więc jeśli zwykły seans to dla was zdecydowanie za mało, nocny maraton filmowy może być dokładnie tym, czego szukacie.
1: A przypominamy, że osoby od 16 roku życia mogą uczestniczyć za pisemną zgodą opiekuna, a młodsi widzowie tylko z opiekunem.
2: Szczegóły i bilety znajdziecie w Multikinie, a my lecimy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, pa pa!
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych.
2: Dzień dobry.
1: Sezon teatralny rusza w pełni, tak jak ruszają dzieci do szkoły 1 września. To czas, żeby pokazać wszystkim widzom, nad czym w ostatnich miesiącach pracowali. Od czego zaczynamy we Wrocławku?
2: Sezon teatralny 26-27 zaczynamy spektaklem familijnym Jasi Małgosia w wykonaniu duetu Jacha. To klasyczna opowieść o strachu, pokusie, niebezpieczeństwie.
1: Od czego zaczynamy we Wrocławku?
2: Sezon teatralny 26-27 zaczynamy spektaklem familijnym Jasi Małgosia w wykonaniu duetu Jacha. To klasyczna opowieść o strachu, pokusie, niebezpieczeństwie. Spektakl, który pozwoli najmłodszym bezpiecznie spotkać się właśnie z tymi uczuciami, doznaniami, ale pokazuje również siłę więzi, wzajemnego zaufania i współdziałania. Wrzesień w teatrze będzie gorący, bo dalej 18 września o godzinie 18 Teatr Ludzi Upartych i ja jako reżyser zapraszamy na Wielebnych Sławomira Mrożka, mój spektakl dyplomowy.
1: Przypomnijmy, że premiera cieszyła się dużym sukcesem, bo takie są fakty.
2: Miło słyszeć i tego doświadczać. To ważne, że teatr dla wrocławskich odbiorców kultury, dla mieszkańców miasta jest ważny. Wielebni stawiają pytanie o człowieka, który pragnie należeć, wierzyć, kochać, odnaleźć dla siebie miejsce w świecie. Poprzez to wikła się w mechanizmy pozoru posłuszeństwa władzy zbiorowości, bo jest to opowieść tak naprawdę o poszukiwaniu siebie jednostkowym i o poszukiwaniu miejsca dla siebie, bezpiecznego miejsca w społeczeństwie, ale też pojawia się tutaj miłość, pojawia się religia, pojawiają się różne zależności w wyjątkowej i charakterystycznej dla Mrożka formule mieszającej absurd z groteską, co postawiliśmy też na elementy komediowe, więc gorąco zapraszamy. A dalej jeszcze, bo wrzesień wcale nie kończy się na Wielebnych. 26 września o 17 zapraszamy na Monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Jest to opowieść sceniczna oparta na prawdziwej historii. Jest to spowiedź młodej kobiety oczekującej w więzieniu na wyrok za dzieciobójstwo.
1: Trudny temat, prawda?
2: Tak, a Shirley, główna bohaterka, jedyna bohaterka tak naprawdę tego monodramu, sama jednocześnie jest dzieckiem, matką, osobą krzywdzoną i sprawczynią czynu, którego nie sposób usprawiedliwić, ale mimo wszystko w pełnym wymiarze tej historii pozostaje człowiekiem, że jest to spojrzenie na aspekt ludzki pomimo ciężaru czynu, jaki się stał.
1: Ale ekstremalnie trudne tematy to również część teatru. Teatr musi podejmować także takie zagadnienia.
2: To jest ważne, żeby dotykał każdej sfery życia, uczuć, doznań ludzkich. I nie zwalniamy 26, bo 27 w niedzielę kolejny spektakl o 17, tym razem na dużej scenie. Mój pierwszy raz był z miłości, co historia małżeństwa Kowalskich, którzy grzęzną między rachunkami, dziećmi, telefonami, pretensjami i pamięcią o tym, że kiedyś byli sobie bliscy. I ta ekscentryczna, czasami śmieszna, czasami melodramatyczna terapia sceniczna staje się dla nich, ale też dla widzów źródłem nie tylko komizmu, ale i próbą zdarcia masek, odzyskania słów, uczuć, których przez lata nie potrafili sobie powiedzieć.
1: Czyli polecamy nie tylko małżeństwom, ale jednak jest to główny odbiorca.
2: Zwłaszcza małżeństwom, ale tym, przed którymi małżeństwo czeka także, żeby uczyć się zawczasu. Teatr uczy życia.
1: A teatr to życie. No tak. A bilety możemy oczywiście kupić w kasie Teatru Impresaryjnego we Wrocławku, jeżeli ktoś preferuje tradycyjną metodę lub za pośrednictwem strony internetowej dla tych nowocześniejszych.
2: Tak, serwis internetowy poprzez stronę www.teatrwloclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Gorąco zachęcamy do odwiedzenia teatru. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, a moim i Państwa gościem był pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.